0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.
2: Są kobiety. Pistolety. I kobiety jak rakiety. Chude, długie i wysokie, z wydepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe, fit kobiety luksusowe, pielęgnacji wciąż oddane, z samych siebie odessane. Są kobiety, pistolety, pielęgnacji wciąż oddane.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Сьогодні маємо 14 жнівня, але завтра 15 жнівня. Гэта дзень вельмі святочны, а ў Польшчы гэты дзень падвойна святочны з увагі на тое, што каталіцкі касцёл, рыма-каталіцкі касцёл адзначае свята ў небаўзяцця найсвяцейшай дзевы, а таксама ў Польшчы дзяржаўнае свята, свята войска польска. Але можа на тэму гэтых жа Świata wskażę wam krychu bolsz u drugiej godzinie naszej sustreczy, a ciepier niekalki słow pra na dworie u Białostoku, bo u Białostoku tak sama buduć odbywaca tak uroczystości kościelny, jak i dzierżawny, ja tak sam na placu Piłsudska buduć odbywaca uroczystości związane z Dniem Wojska Polska, a takżto ty, jak i ja, tu na Białostoczynie żywuć, mnohi ja pełna zachoczuć przyniaciu ich udziel. I zautra u Białostoku czekajca pieraważna jasnaje albo umieranaje w oblaczna na dworie bez istotnych apatkał. Temperatura od plus 10 u naczy da plus 26 oraz gardnia. Apatkał nie pradbaczwajca, wiecier będzie słaby albo umierany. Taki kala ad adnaho do 4 metrów za sekundę. To może jeszcze dadam, że kali ktoś ci chce już ustać dniom, to słońca uzychodzić u Białostoku 5 godzin 6 chwilin, a zachodzić będzie na 3 chwiliny pierad 20 godzinaj. Hetał się zautra 15 żniwnia.

6 chwilin zostajeca do 16 godziny u Polszczy i 17 u Białorusi, a to znaczy, że to Barela Jełskaja gotowa już do nowego wypusku na winał. Ale trzeba ją jeszcze poczekać. Ja tylko zaanonsuję już to. Będzie mi się innym, a tym, że u Białoruś znowu zalecił dron, że białoruskie autohonszczyki zmogą znowu wystupać pod dzierżawnym ściachem, a Białorusy zmogą otrzymywać czasowy dokument zamieżnika u Bułgarii. 5,5 chwiliny i tych nawinał będzie bolsz.

Dziewczyny jej oczy. Czuję kinoczy. Czuję kinoczy. Czuję kinoczy.